tryska w moją lesę. Ozwę nasa wzduchom niesie. Cierny les ten patrzy mnie. Kto dom stupi ujnie, co to widzia moje oczy.